0: 6 milionów. Prochtaczuni, pasik, kniurek, kaneczek, a prasatko. Śmegim, gresę, cuda, slupną, dorki, kneboli, zatko. Prochtaczuni, pasik, kniurek, prasatko, a kaneczek.
1: To jestem ja.
0: Nie wadzimy parkę, nawet zatrzam, zydaneczek.

Kruszka! Krochtać umieć pasik, kniurek, prasatko, a ganecie! A przyjść kościół sam się tam! Każdy den je jedną jedną berlę jako dareczek!